0: Icho cari kiganiro menye ubutumwa bwiza bw'ubwami.
1: Ufise icubaza wifuza gutahuza, hamagara kuri 79 387 87 839 canke 69 533 33.